0: Reset. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście Oświcie jesteśmy w Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek, w Warszawie oczywiście. To już kolejny odcinek Miasta Oświcie z tej przestrzeni i w ostatniej części obiecałam, że przeczytamy choć jedną historię spisaną w tej książce, w książce Historia znikania Targówek Fabryczny, która opowiada o tym, co tutaj było w tej przestrzeni. To Centrum Kultury i Aktywności oczywiście jest teraz trochę animatorem kultury tutaj i takim strażnikiem historii, a jednym z pomników historii tej przestrzeni jest ta książka i w niej historię mieszkańców. Monika Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności nam jedną z nich przeczyta teraz.
2: To będzie opowieść pani Blandyny Nowackiej z domu Kuk i to jest fragment dotyczący kota. Nie pamiętam, kto prowadził restaurację, natomiast pamiętam, kto tam urzędował. Otóż mój tata kupił pięknego, rudego kota. Ale kot uciekał i odwiedzał tę restaurację. Czekał cierpliwie, aż ktoś nie był ostrożny i zostawiał na przykład serdelki. I tak się żywił. Pewnego pięknego dnia kot został zaaresztowany przez właściciela restauracji. Rezultat był taki, że tata musiał kota wykupić. Zapłacił całkiem dużą kwotę pieniędzy, bo ten pan porządnie podsumował tego naszego kota.
1: Historie zostały usłyszane i spisane przez Aleksandrę Stelmach-Osowską. To była historia o kocie, a przed nami jeszcze saga o niedźwiedziu.
2: Tak, to jest niesamowita historia, bo wiąże się, właściwie mówi o losach malutkiego, brunatnego niedźwiadka o imieniu Ami. Pani Blandyna Nowacka z domu Kuk opowiadała, że jej starsza siostra Blanka prowadziła pracownię biologii w Pałacu Młodzieży przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Gdzieś na początku 1965 roku zawarto porozumienie pomiędzy ówczesnym dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, panem Landowskim, a dyrektorem Pałacu Młodzieży. Chodziło o ustanowienie rodziny zastępczej dla odrzuconego przez matkę 1,5-miesięcznego niedźwiadka brunatnego. I pracownia siostry pani Blandyny otrzymała takie prawo i obowiązek do opieki nad tym małym misiem. Niedźwiadek nie mógł zostawać sam, wymagał opieki, tak jak każde dziecko, czy to zwierzęce, czy ludzkie. Więc siostra pani Blandyny pod kożuchem grzała go własnym ciałem i przewiozła na Targówek. Przez kilka miesięcy ten niedźwiadek mieszkał przy ulicy Księcia Ziemowita, no i wymagał ciągłej, systematycznej opieki, a ponieważ siostra pani Blandyny musiała wracać do pracy, więc opiekę przejęła nad nim w cudzysłowie babcia, czyli mama pani Blandyny. Ona go karmiła, ona go przytulała, opiekowała się nim. To jest niesamowite, ponieważ ten misio stał się takim lokalnym celebrytą. Każdy chciał po prostu dorzucić swoją cegiełkę do tej opieki, więc pani jakaś sąsiadka przyniosła skrzynki po jabłkach, żeby móc mu zrobić legowisko. Ktoś przynosił mu jedzonko. No i każdy oczywiście przychodził, żeby go ogrzać, żeby go przytulić i żeby po prostu ten misio po prostu czuł się bezpiecznie i spokojnie.
1: Ten miś mieszkał na Targówku tutaj po prostu tak. W domku?
2: Księcia Ziemowita 22. I to też, tę historię też można posłuchać, przeczytać w historii właśnie znikania Targówek Fabryczne lub posłuchać właśnie w słuchowisku, które jest na kanale Centrum Kultury i Aktywności na YouTubie. To nie są jedyne smaczki tego miejsca, ponieważ nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że Targówek Fabryczne był też miejscem, w którym nakręcono kilka ważnych scen.
1: I chyba tutaj muszę ci przerwać, bo ten filmowy Targówek Fabryczny oczywiście jest bardzo pasjonującą historią i ja sama jestem ciekawa, jakie filmy tutaj powstawały, ale tego wszystkiego dowiemy się już w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
5: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do hymnu!
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Woseba.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
4: Po reklamie.

0: Czyli Z. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. No wszystko dzisiaj to rysuje się znacznie lepiej niż przez dni, które za nami, całe szczęście. W tej chwili słonecznie w Warszawie i 12 stopni, w ciągu dnia 22. 22 także w Łodzi, w Katowicach, we Wrocławiu, 20 w Olsztynie, 21 w Trójmieście, w Bydgoszczy, w Poznaniu, 23 stopnie w Krakowie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Czyli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, środa, połowa tygodnia za nami, a przed nami ta lepsza część tygodnia, 22 dzień lipca. Dzisiaj imieniny Mileny, Leny i Magdaleny, a ja zapraszam na 11. Do 11 na śniadanie do łóżka w Czyli Z. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Czyli Z.

0: chciałam, żeby to porządnie i dobrze wybrzmiało i wybrzmiało. Kartka z kalendarza, 22 dzień lipca, imieniny Mileny, Leny i Magdaleny. Słońce wstało o 4:53, a pójdzie spać o 20:45. Dzisiaj dzień gorzkiej czekolady. Aby poznać drogę przed sobą, zapytaj tych, którzy powracają, mówi przysłowie chińskie. Od razu mi się to skojarzyło z Odyseuszem. Nie wiedzieć czemu. Za chwilę... No jak to czemu? Powrót do Itaki. Temu, kobieto, nad ranem. Za chwilę będzie o tym w Chili Z, że według co niektórych badaczy istniało przynajmniej dwóch Homerów i to oni oddzielnie, ale pod swoim wpływem napisali Iliadę i Odyseję.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: To jest bardzo trudne do ogarnięcia mentalnie, biorąc pod uwagę fakt, że nasze przygody w szkolnictwie zaczynają się od starożytności i od antyku. I właściwie Iliada i Odyseja stanowią niezwykle ważną część początku tych przygód. Okazuje się, że niektórzy badacze właśnie zauważają, że przynajmniej dwóch Homerów istniało i napisali te dwa dzieła oddzielnie.

0: słuchacie Chilli Z. Właściwie to mówiłam wam już o tej książce, ale ponieważ wczoraj Marek Węcowski był moim i Katarzyny Kasi gościem w telewizorze, postanowiłam wam przypomnieć o tym, żeby Homera na nasze czasy przeczytać. To jest zupełnie niesamowita książka. Kim był Homer, czy w ogóle istniał i dlaczego po upływie 3000 lat wciąż czytamy Iliadę i Odyseję? I dlaczego wciąż Iliada i Odyseja jest aktualna? Przez stulecia uczeni spierali się o niego, spekulowali na jego temat i popadali w obsesję. Szukali go starożytni filologowie i romantyczni nacjonaliści, którzy widzieli w nim duszę narodu. Mickiewicz i Tolstoj czerpali z niego garściami, pisząc swoje epokowe dzieła. Psychiatrzy leczyli Iliadę i przepisywali ją na receptę dla weteranów wojennych, a sam Homer przez lata towarzyszył żołnierzom na wojnach, również tych współczesnych, zagrzewał ich do walki w okopach i pomagał zrozumieć, jak przemoc wpływa na człowieka. Iliada i Odyseja powracają do nas w najkrytyczniejszych momentach dziejów, dziś także mają szczególne znaczenie, bo okazuje się, że nigdy nie wróciliśmy spod Troi, Achilles wciąż ginie przedwczesną śmiercią, Odyseusz nadal szuka drogi do domu, a bogowie przyglądają się nam z Olimpu z mieszaniną rozbawienia i troski. Co jeszcze chcą nam powiedzieć starożytni i jak mogą nam pomóc? To erudycyjna i porywająca historia, pełna odkryć, napisana z przekonaniem, że antyczne eposy są doskonałą odpowiedzią na nasze czasy. Marek Węcowski, polski badacz starożytności, autor nominowanej do Nagrody Nika książki Tu jest Grecja, antyk na nasze czasy, zabiera czytelnika w podróż godną Odysa. To jest epicka wędrówka śladami Homera, śledztwo skupione wokół jego osoby i uważna lektura opowieści, które stały się rdzeniem europejskiego myślenia, polityki i literatury.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: OFF Festival. Między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Po podwójne bilety na 19. edycję OFF Festivalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic.

0: na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Woseba.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli ze 7:38 na zegarze, pochwała szaleństwa. Takie motto przyświecać będzie tegorocznej jubileuszowej edycji Festiwalu Szekspirowskiego i stanie się hołdem dla profesora Jerzego Limona, marzyciela, wizjonera i twórcy festiwalu, którego wiara, upór i marzenia o odbudowie Elżbietańskiego Teatru w Gdańsku doprowadziły nie tylko do powstania festiwalu, lecz także do odbudowania Teatru Szekspirowskiego w miejscu, w którym działał on przed 400 stuleciami i wciąż inspiruje artystów i publiczność z całego świata. Festiwal zainauguruje 23 lipca jubileuszowa gala otwarcia Pochwała Szaleństwa właśnie w reżyserii Mariusza Babickiego. Zabierze ona publiczność w podróż przez 3 dekady festiwalu, od pierwszych pełnych pasji dni szekspirowskich w 1997 roku po dzisiejszy rozpoznawalny na świecie festiwal teatralny. Reżyser przygotował wydarzenie, które podsumuje 30 lat artystycznych poszukiwań, eksperymentów, międzynarodowych spotkań i odwagi w sięganiu po nowe języki sceniczne. Jej gościem specjalnym będzie Andrzej Seweryn. Myślę, że dla tych wszystkich, którzy czują się niezaopiekowani pogodowo w Trójmieście i okolicach, to jest odpowiedź na wszelkie pragnienia.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Bycie mamą to dar. Dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: letni chill out. Chill Z. Pogoda.
1: W tej chwili w Warszawie 13 stopni i słonecznie, a w ciągu dnia 22 stopnie pokażą termometry. W Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, w Katowicach, we Wrocławiu 23 w Rzeszowie i w Krakowie 21 w Gdańsku, 20 na Warmii, 20 w Białymstoku i 19 w Szczecinie.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Minęła 8.22 dzień lipca, środa, imieniny Mileny, Leny i Magdaleny. I dzisiaj środa, dzień gorzkiej czekolady. Ja się chyba nigdy nie zmienię, bo za każdym razem, kiedy mówię dzisiaj środa, dzień i podaję jakieś konkretne święto, to się śmieję. Nie wiedzieć czemu. Dzień gorzkiej czekolady dzisiaj. Nie lubię gorzkiej czekolady. Nigdy nie lubiłam. Nigdy.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Wszystkie rzeczy na świecie w wersji light są niedobre. I to jest osąd taki zradykalizowany dosyć nad ranem, ale jednak gorzka czekolada jest bez sensu zupełnie. Ale była kiedyś taka seria książek, która się nazywała Gorzka czekolada i to były lekkie, dobre i przyjemne książki i z tym mi się kojarzy gorzka czekolada. Zdanie na dzisiaj to przysłowie chińskie, które mówi, aby poznać drogę przed sobą, zapytaj tych, którzy powracają. Chyba że nikt tą drogą wcześniej nie kroczył albo nikt z tej drogi nie wrócił. Zapraszam do 11 ze środowym porannym entuzjazmem.

0: 11 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Po raz pierwszy w życiu, mam 53 lata, zadałem sobie trud odszukania właściciela głosu usłyszanego w radiu. Kojąco relaksujący, tak bym go nazwał, idealnie wpisuje się w profil radia. Gratuluję. Taką dostałam wiadomość, bardzo za nią dziękuję, ale nie czytam jej po to, żeby sobie podnieść ego nad ranem, bo nad ranem nie jestem w stanie podnieść nawet lewej nogi. Nie jestem w stanie też podnieść prawej nogi, natomiast imperatyw pozytywistycznego podejścia do pracy kieruje mną, że jednak podnoszę te nogi i przychodzę tu codziennie rano, mimo że tak samo jak wam, czasami mi się nie chce, a nawet częściej niż czasami, ponieważ z natury jestem nocną marką. Chcę powiedzieć, że tak jest z tymi głosami. I ja też mam swoje preferencje i w związku z moimi preferencjami idę dzisiaj na Szekspira pod gwiazdami, czyli na sen nocy letniej. Jakiś czas temu młodzi studenci Uniwersytetu Warszawskiego zaprosili mnie do podcastu, w którym rozmawialiśmy o głosach, o sztuce, o kulturze, o teatrze, o książkach. I padło tam takie pytanie, kto jest najlepszym aktorem w Polsce 40+. Aktorem to jest rodzaj męski. Więc bez wahania odpowiedziałam, że aktor Teatru Narodowego, ale też reżyser Grzegorz Małecki, który właśnie to w Szekspirze pod gwiazdami gra Oberona. Czyta też fenomenalnie audiobooki, więc to jest trochę takie wyznanie na antenie, na które sobie pozwoliłam. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tę osobistą wycieczkę w kierunku głosów kojących. A jeśli wy planujecie przyjazd do Warszawy albo jesteście z Warszawy, polecam wam Szekspira pod gwiazdami, bo to jest powrót do elżbietańskiego, wspaniałego spotkania z teatrem.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 20 minut po godzinie 8, to ja włączyłam przed sekundą mikrofon. Nie bójcie się, nie róbcie ciszej. Teraz będzie zaproszenie do kina, ale też w kontekście Homera, antyczności, starożytności, zostaniemy przez chwilę. Antyk jest fascynujący i nie tylko wiemy o tym ci wszyscy, którzy na humanizmie wyrośli. Nowa ekranizacja Eposu Homera w reżyserii Nolana to jedna z najgłośniejszych premier tego roku. Umówmy się, nieprzypadkowo amerykański filmowiec, który słynie z zamiłowania do autentycznych plenerów i ograniczania efektów komputerowych do minimum, w przypadku Odyssey poszedł jeszcze o krok dalej. Zrealizował zdjęcia w jednych z najbardziej spektakularnych zakątków Europy i Afryki Północnej. Grecja, Sycylia, Islandia. Odyseja to jest jeden z najambitniejszych projektów w dorobku Christophera Nolana. Przemieszczanie się między kontynentami i filmowanie w nierzadko ekstremalnych warunkach sprawiło, że sam reżyser określił pracę nad obrazem jako niezwykle wyczerpujący proces. Pod koniec wszyscy byli absolutnie wycieńczeni w sposób, jakiego nigdy nie doświadczyłem na planie zdjęciowym. Po powrocie Ben Affleck pytał mnie o to, a ja odparłem: każda lokacja w tym filmie była najtrudniejszą lokacją w jakimkolwiek innym filmie, który nakręciłem, zdradził niedawno Nolan w jednym z wywiadów. Widzowie, którzy chcieliby wyruszyć w podróż śladami Odyseusza, mogą zrobić to w zdecydowanie bardziej komfortowych warunkach. Wykorzystane w kinowym widowisku lokalizacje oferują przyjezdnym szereg atrakcji ze zjawiskowymi widokami na czele. Sercem produkcji stała się oczywiście Grecja, będąca zgoła naturalnym wyborem dla ekranizacji Eposu Homera. Zdjęcia powstawały przede wszystkim na Peloponezie, gdzie ekipa wykorzystała niektóre spośród najbardziej malowniczych miejsc regionu.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Dla mnie Odyseja to od zawsze numer jeden, jeżeli chodzi o Homera.

0: letni chill out.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani. 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wakacje w Beskidach z Nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
11: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Ted Hughes, niebieska flanelowa garsonka. Pozwoliłam, by to nabrzmiało. Sądziłem, że wszystko jest w porządku. Twoje życie było niczym liniowiec, którym podróżowałem. Kosztowna edukacja wyprawiła cię w drogę. Fundatorzy, komitety i eksperci byli olśnieni twoimi osiągnięciami. Silniki nowego życia wprawiały cię w drżenie. Tamtego pierwszego poranka, przed pierwszymi zajęciami w koledżu, siedziałaś popijając kawę. Teraz wiem, chociaż wtedy nie wiedziałem, czyje oczy czekały z tyłu klasy, żeby ocenić, czy twój pierwszy poważny wykład zaspokoi ich oczekiwania. Jacy sędziowie czekaliby zobaczyć, czy poniesione koszty były zasadne i czy rozgrzeszysz podjęte przez nich ryzyko. Jaki piec cudzych oczu miał potwierdzić jakość twojego kruszcu? Obserwowałem dziwną sztywność przywodzącą na myśl manekina i mizerię twojej niebieskiej flanelowej garsonki, tego kaftana bezpieczeństwa brzydkiej, nawet w połowie nieprzystającej do twoich wyobrażeń o rytuałach, którym chciałaś pokornie się poddać. Widziałam twoje przerażenie, gdy miałaś ją na sobie i śniady, jakby zielonkawy odcień skóry na twojej twarzy, skurczone jak gałganek, grudkowatą bliznę i głowę oplecioną warkoczem, żałośnie malutką. Czekałaś, bezradna, pochwycona pęsetą życia, które cię osądzało. A ja dostrzegłem obnażony nerw, niegojącą się ranę twojej twarzy. Jedyne źródło odwagi. Widziałem, jak popijając kawę, oddajesz się we władanie tym samym lękom, które już raz cię zabiły. Teraz widzę. Widziałem, siedząc, samotną dziewczynę, która miała umrzeć. Ta niebieska garsonka, upiorny uniform skazańca, przetrwała twój wyrok. Ale wtedy siedziałam nieruchome, nie pojmując, dlaczego i ty znieruchomiałaś. Kiedy patrzyłem na ciebie, tak samo nieruchomy, jak nieruchomy jestem już na zawsze teraz. Na zawsze pochylony na chwilę nad twoją otwartą trumną. Niebieska flanelowa garsonka, Ted Hughes, listy urodzinowe.
2: Czyli Z. Nastaw się.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Wosebę.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
9: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Słonecznie bardzo w Warszawie i temperatura rośnie. 14 stopni na termometrach, a w ciągu dnia 22. 22 także w Łodzi, w Kielcach, w Katowicach, we Wrocławiu i we Wrocławiu przelotnie popada. 20 stopni w Olsztynie, 23 w Krakowie i 21 stopni pokażą termometry w Trójmieście.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze. Zapraszam dzisiaj do 11, 22 dzień lipca, środa, imieniny Mileny, Leny i Magdaleny, dzień gorzkiej czekolady i przysłowie chińskie na dzisiaj. Aby poznać drogę przed sobą, zapytaj tych, którzy powracają. To w kontekście antyku, starożytności Homera, którego dzisiaj bardzo dużo w poranku w Chili Z. Magda Kasperowicz. Dzień dobry, zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 9 słuchacie Chili Z po prezentacji w Pawilonie Polskim podczas Malta Biennale 2026. Wystawę Archiwum Wahań Weroniki Zalewskiej będzie można obejrzeć w Polsce w Galerii Bielskiej BWA. Wernisaż zaplanowano na 14 sierpnia. Polska premiera ekspozycji reprezentującej nasz kraj podczas jednego z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. Właśnie 14 sierpnia kuratorem wystawy Ada Piekarska. Projekt wykorzystuje formę telewizyjnego teleturnieju jako narzędzia refleksji nad europejskim doświadczeniem transformacji. Pokazuje, jak kultura masowa kształtowała wyobrażenia o nowoczesności, utrwalając marzenie o dogonieniu Zachodu, często kosztem lokalnej pamięci i tożsamości. Inspiracją projektu stały się m.in. wspomnienia artystki z czasów dorastania.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 17 minut po godzinie 9. Słuchacie Chini Z. Piszecie mi, że nie możecie się doczekać urlopów, albo że w tym roku urlop za krótki. Ja myślę, że wakacje nie są nagrodą za ciężką pracę, są warunkiem jej jakości. Muszę wam powiedzieć, że ten rok, jak mało który rok w życiu, dał mi tak cholernie w kość, po prostu intensywnością tego wszystkiego, co się działo, bo wiadomo, dom, rodzina to jest rzecz fundamentalna, najważniejsza, ta ludzka i ta zwierzęca, do tego i radio, i telewizor, i pisanie, i studenci, intensywnie. Największym paradoksem współczesności jest to, że potrafimy bez wyrzutów sumienia wymienić telefon na nowszy, zaktualizować oprogramowanie czy oddać auto do serwisu, ale własny web traktujemy tak, jakby miał działać bez przerwy. No, nie będzie, umówmy się. Odpoczynek nie jest przeciwieństwem produktywności. To jest fundament. To właśnie w chwilach pozornej bezczynności nasze głowy porządkują informacje, tworzą nowe połączenia i znajdują rozwiązania problemów, których nie udało się rozwiązać przy biurku. Dlatego prawdziwe wakacje to nie jest zmiana miejsca pracy na leżak z laptopem. To jest taka świadoma zgoda na chwilową nieefektywność, która jednak w dłuższej perspektywie staje się największą inwestycją w skuteczność. Nie musicie zasługiwać też na odpoczynek. Warto zrozumieć, że bez niego każda kolejna godzina pracy ma coraz mniejszą wartość. Czasem najbardziej ambitną decyzją nie jest zrobić jeszcze jedną rzecz. Jest nią zamknąć komputer, wyłączyć powiadomienia i przypomnieć sobie, że życie nie dzieje się pomiędzy zadaniami, tylko właśnie teraz. A tym wszystkim, którzy wybierają się właśnie na wakacje, chcę życzyć bezpiecznych podróży i odpoczynku. Dobrego.
1: Chini Z. Nastaw się na chill out.
0: Niech będzie taki naprawdę wasz. Z całego serca wam tego życzę. Serio. 19 minut po 9:00.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.

0: Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9.39 na zegarze przez cały tydzień w waszym ulubionym cyklu listy urodzinowe Ted Hughes. Legendarny tom wierszy w tłumaczeniu Juliusza Pielichowskiego i Tomasza Kunza. Opublikowany w 1998 roku, tom stał się z miejsca sensacją wydawniczą zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Do dziś pozostaje jednym z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tomów poetyckich ostatnich dziesięcioleci. To jest rzadki przypadek poezji narracyjnej, w której ta forma służy opowiedzeniu losów burzliwego związku dwojga wybitnych artystów. Nie wiem, czy wiecie, chodzi oczywiście o Sylwię Plath, a po ponad 35 latach, które upłynęły od śmierci żony autora, ten postanowił w cyklu obszernych narracyjnych wierszy opowiedzieć historię ich tragicznego związku, rozpisując swoją poetycką narrację na 88 tekstów składających się na spójny, znakomicie skomponowany cykl, który ma swoją wewnętrzną dramaturgię, epicki poemat, który do końca trzyma czytelników w napięciu. Przekład książki jest ewenementem we współczesnej polskiej praktyce poetyckiej. Przekładu całości podjęli się doświadczeni tłumacze literatury anglojęzycznej. magdalena.kasperowicz@chillz.pl. Bardzo proszę.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out. Ten artysta wystąpi na Bittersweet Festival 2026.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Młodzi, muzycy, jazzowi i ci, których twórczość określa się mianem około jazzowej, wkrótce wystąpią na Śląsku. Festiwal Jazz w Ruinach dotychczas odbywał się w Gliwicach i tak będzie w tym roku, ale odwiedzi też Katowice tym razem. Tegoroczna edycja to jeszcze więcej koncertów, jeszcze więcej gwiazd i doskonałej muzyki.
3: Staramy się prezentować i muzykę instrumentalną, i muzykę wokalną, i wszelkiego rodzaju właśnie stylistyki łączące się z jazzem. Wszystko to, co pasuje nam do tych niesamowitych postindustrialnych przestrzeni, które wypełniamy świetnymi kolorami i dźwiękami.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Piotr Schmidt, dyrektor programowy festiwalu.
3: Bo zresztą to nie tylko muzyka, ale zawsze nasz festiwal.
4: Tak, to też grafika, festiwal, to też wystawy.
3: Międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, gdzie ludzie z kilku kontynentów, z kilkudziesięciu krajów wysyłają swoje prace. To jest bardzo taki interdyscyplinarny festiwal. Niesamowicie adaptujemy te właśnie przestrzenie postfabryczne na Śląsku, także magia świąt, można by powiedzieć. Zapraszamy serdecznie.
2: Pierwszy festiwalowy koncert 31 lipca da Sonia Spinello Quartet. Projekt włoskiej wokalistki wystąpi na scenie z gościnnym udziałem Piotra Schmidta. U nas jeszcze trwa konkurs, w którym możecie wygrać karnety na festiwal. A żeby to zrobić, napiszcie, dlaczego chcecie się wybrać na Jazz w Ruinach, na adres kultura@gliz.pl. Teatry przygotowują nowe premiery na nowy sezon, ale są też te, które czekają na widzów podczas wakacji. Na przykład Teatr Gudejko, który tego lata zaprasza publiczność na spektakle w Teatrze Szóste Piętro. Tutaj do 20 sierpnia grane są sztuki komediowe, wzruszające historie o miłości, czy po prostu o ludzkich emocjach. Na lipcowym afiszu jeszcze Motyle są wolne, to dzisiaj o 19.30, a także jutro. Do zobaczenia za rok, 24 i 25, a także 27 lipca. Między łóżkami ten spektakl też będzie można zobaczyć w lipcu. No i jeszcze 31 Apetyty na czereśnie. To jedna z najpopularniejszych oper Mozarta. Było to pierwsze wielkie dzieło, które kompozytor napisał po osiedleniu się w Wiedniu, a połączył tu elementy komedii z głęboką refleksją nad wolnością, godnością i tolerancją. Wplótł fascynację modą na kulturę Orientu i wspaniałe, efektowne arie. Na plenerowe wykonanie opery Uprowadzenie z Seraju, bo to o tej operze mowa, zapraszamy tego lata do ogrodu Muzeum w Nieborowie. Spektakl będzie grany 29 sierpnia wieczorem. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. No i to jest oczywiście propozycja Warszawskiego Muzeum Narodowego, które tego lata zaprasza też na specjalne pokazy. Dzieje cywilizacji w Polsce Matejki w galeriach stałych, o tym już trochę wspominaliśmy. W Galerii Sztuki XIX wieku jest duży wybór pracy Olgi Boznańskiej oraz Stanisława Wyspiańskiego. W Galerii Wzornictwa Polskiego można oglądać meblozabawki autorstwa Tomasza Augustyniaka. No i jeszcze fotografie z końca XIX i początku XX wieku czekają na Was oczywiście w gabinecie fotografii.
0: Bardzo Ci dziękuję, Magdo Bauer.
2: Pięknie dziękuję Tobie również, Magdo Kasperowicz.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Wyszliśmy już spod psa na pełne słońce. Bo od kilku dni moja babcia mówiła ciągle: pogoda pod psem, pod psem, pod psem. Pod psem to wcale nie taka zła. 22 stopnie dzisiaj w Warszawie, 22 w Łodzi, w Katowicach, w Kielcach, we Wrocławiu i tam popada przelotnie, 20 Warmia, 23 Kraków i Rzeszów i 21 Trójmiasto i deszczyk. Pozdrawiam wszystkich nad Polskim Morzem.

0: 50.
1: Chciałam powiedzieć, a jak? No właśnie. 10 na zegarze, 22 dzień lipca, środa, dzień gorzkiej czekolady. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Nastaw się na letni chillout.
1: Przypominam, że dziś jest środa. Imieniny Mileny, Leny i Magdaleny. Wszystkiego dobrego.

0: Chciałam tylko powiedzieć, że The Office to jest małe Miki przy tym, co się dzieje u nas w redakcji. W ogóle to fantastyczne jest zostawać do 11 na poranku, dlatego że tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślę, to przecież rano, jak ja jestem w redakcji, to nie ma nikogo. A teraz jest i Prima Doma, i Magda Bauer, i oglądamy sobie Niepewne Sytuacje, czyli Kempę i Fiedorczuka, i po prostu płaczemy ze śmiechu. Co to są za durnie? Nie możemy w to uwierzyć. Chłopcy, kochamy was. Wyznajemy wam oficjalnie redakcyjną miłość, która płynie w waszą stronę i rozpuszcza się jak gorąca czekolada. Chociaż dzisiaj jest dzień gorzkiej czekolady, ale jakby usunąć wyraz gorzkiej, który mi zupełnie w tym kontekście nie pasuje, no to wtedy zostaje dzień czekolady. Można sobie usunąć. Różne rzeczy człowiek w życiu sobie usuwa. I na przykład to też sobie można usunąć. Cywilizacje przedkolumbijskie używały kakao jako lekarstwa, chciałam tylko powiedzieć. I chociaż Majowie nazywali kakao darem bogów, to Aztekowie poszli jeszcze dalej. Uznali, że drzewo kakaowca dotarło na ziemię dzięki bogu, który przyniósł je prosto z nieba, a potem nauczył ludzi przyrządzania napoju zwanego sokolat, czyli gorzka woda. Kakao miało zapewniać mądrość, siłę i dostęp do uniwersalnej wiedzy. Robert Rient popełnił taki wspaniały tekścik o wizję roślin i bohaterem jednego z akapitów jest właśnie kakao. No to przypominam, można się naprawdę oddać hedonistycznej wizji napoju bogów.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

twoim permanentnym tuszem bądź wczerwieni do twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Autopromocja.
1: OFF Festival. Między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Bo podwójne bilety na 19. edycję OFF Festivalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego,

0: poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. E-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 10:39 na zegarze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że życie to są różne możliwości. Różne możliwości się otwierają i akurat mnie się właśnie otwiera okno żywieniowe, więc robię rząd i idę stąd. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Po mnie będzie Rafał Turowski, a my słyszymy się jutro o 7:00. Cześć i czołem.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Radia Chili Z. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
7: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
8: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują? Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
9: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
0: Po reklamie.

0: nastaw się na letni chill out.
1: Minuta po 11:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: I trochę literackich smaczków na lipcowe wieczory. Dzisiaj w Big Book Cafe performatywne czytanie Żab Arystofanesa. Na scenie młodzi aktorzy, zapraszamy od 19:00. O tym, dlaczego po 3000 lat wciąż wracamy do Iliady i Odysei. Jutro w tym samym miejscu będzie mówił autor i badacz Marek Węcowski, a w piątek muzyka wśród książek Music Sounds z Better With. Big Book to jest cykl, którego gospodynią jest Nowika. Wokalistka, DJ-ka, dziennikarka prezentuje brzmienia wybrane wspólnie ze swoimi gośćmi. W najbliższy piątek będzie to Envy. Razem zapowiadają playlistę złożoną z muzyki i opowieści. Zapraszamy więc 24 lipca o 20:00. Pęknięcia w rzeczywistości. Pod tym hasłem scena artystyczna 26. Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu zaprasza na wydarzenia dotykające pamięci oraz poszukiwania bezpiecznego schronienia. Mówiliśmy już o wystawie Gotycka Gorączka, która będzie prezentowana w BWA Wrocław. Przypominamy, że to będzie pokaz pracy artystów z Polski i z Ameryki Łacińskiej. Palestyński reżyser Mohamed Jabali pokaże we Wrocławiu instalację zatytułowaną Mój namiot nie jest moim schronieniem. To praca, która wyrasta z realiów życia w ogarniętej wojną Gazie. Powstała z ręcznie zszytych ubrań artysty. Wewnątrz namiotu cztery ekrany pokazują osobiste zapisy z ostatnich lat, a przestrzeń wypełnia buczący dźwięk dronów. To jest symboliczna opowieść o nieustannym zagrożeniu. Będzie prezentowana w kinie Nowe Horyzonty podczas festiwalu. A przewody, sterowniki i głośniki złożą się na kolejną instalację na scenie artystycznej Nowych Horyzontów. Tym razem to będzie Ambient Room Stratum kolektywu IP Studio. Nawiązuje do festiwalowego hasła Światło po horyzont. Zmienia światło i dźwięk w nośniki informacji. W jaki sposób to się dzieje, będzie można obserwować już od 23 lipca do 2 sierpnia. Scenę artystyczną festiwalu dopełni kameralna ekspozycja niepublikowanych dotąd fotosów z planów filmowych Andrzeja Wajdy. Plenerowe kino przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wciąż gra. Dzisiaj sama Kinoteka będzie miejscem premiery dokumentu poświęconego Pałacowi Kultury i Nauki z okazji 71. rocznicy jego otwarcia, a jutro polecamy kolejny seans pod chmurką, czyli przed Kinoteką. Wtorki, czwartki i soboty to właśnie wtedy spotykamy się na bezpłatnych pokazach wybranych filmów z ostatnich lat. No właśnie, takich najnowszych, ale też z nieco odleglejszych czasowo lat. Left Hand is Girl to jest film, który zobaczymy już jutro. Bodyguard 25 lipca, w lipcu jeszcze Surfer oraz Pamiętnik. Wstęp, tak jak powiedziałam, jest bezpłatny, spotykamy się wieczorem, a jeśli pada, to przenosimy się pod dach Kinoteki.
0: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Lato w Trinidad.
1: 4 po 11, dzień dobry, witajcie. W środę 22 lipca do 1990 roku to było święto narodowe, no i wtedy oddawano do użytku i przecinano wstęgi. A dzisiaj zwykła środa.
0: Trinidad.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: I chwała Bogu. Ma Campbell na dobry początek naszego spotkania Away, a później Snow Allegra.

0: 11 po 11, imieniny godzinę, a święto liczby pi. 22 lipca jest dniem aproksymacji pi, dlatego że w formacie dzień, dzień, miesiąc, miesiąc, czyli 22 przez 7, to jest w przybliżeniu, kiedy podzielimy 22 przez 7, no właśnie 3, 14, 15. No, mówiąc ściślej, 3, 14, 28, no więc bardzo blisko początku liczby pi. To jest taka europejska alternatywa dla Dnia Liczby Pi, która obchodzi się 14 marca, no bo w formacie miesiąc, miesiąc, dzień, dzień, to 14 marca jest Dniem Liczby Pi i głównie jest obchodzony w Ameryce, ale 22 lipca, czyli 22 przez 7, jest nieco dokładniejszym przybliżeniem 3,14, no więc dlatego matematycy lubią ten dzień szczególnie. Pytacie, jak obejść w taki godny sposób dzień liczby pi. No więc po pierwsze należy zjeść pizzę, ponieważ pi brzmi jak pie, placek. Można upiec szarlotkę, można wypić jakiś napój, którego nazwa zaczyna się na pi. Można zagrać w piku, czyli haiku liczby pi. Można narysować wykres cyfr pi. Całe mnóstwo wcale niekoniecznie kojarzących się tylko ze szkołą zabaw jest związanych z tym dzisiejszym dniem. I właściwie dlaczego nie potraktować tegoż dnia aproksymacji pi na sięgnięcie po te zabawy. Dobra zabawa właściwie gwarantowana. A to wszystko dzięki liczbie pi. Trzymam kciuki.
1: Chillz. Nastaw się na letni chillout.

0: Cassie, tak naprawdę Martin O'Brien, Those Days. No już sprzed ładnych 10 lat, ale brzmi wciąż świetnie, przyznacie. Środa, 22 lipca, w Chili Z, 20,5 minuty po 11. Sam Galatry, już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w

0: Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Po reklamie.

0: 25 minut do godziny 12. Dzisiaj w Hajnówce rozpoczyna się 18. Międzynarodowy Festiwal Werteb. To jest jeden z najciekawszych festiwali teatralnych w Polsce. Odbywa się corocznie na Podlasiu, głównie w okolicach Puszczy Białowieskiej, chociaż w tym roku będzie nieco inaczej. Festiwal jest plenerowy. Spektakle odbywają się w parkach, na placach, na łąkach, niekiedy na podwórkach gospodarstw, co daje mu naprawdę wyjątkowy, nie zawaham się użyć tego słowa, magiczny klimat. Werteb łączy teatr profesjonalny, ofowy, uliczny, teatr dla dzieci i warsztaty. Co roku przyjeżdżają na Werteb spektakle także z zagranicy, w tym roku z Włoch i z Francji. A dzisiaj wieczorem w Hajnówce teatr Cinema ze spektaklem Kabaret Olbrzymów. To jest przedstawienie, którym zachwycił się Jeremi Przybora. Padają w tekście cięte riposty, humor skrzy się od anegdot, a to wszystko w takich klimatach absurdu i surrealizmu. Całość opowiedziana przy bardzo oszczędnej grze aktorskiej, bez cienia emocji na twarzy. No, rzecz jest o końcu świata w małej miejscowości, która to mała miejscowość staje się takim lustrem większych kłopotów, większych kryzysów. Poetycki, surrealny obraz wspólnoty, która zagląda w przyszłość z lękiem, ale i ze śmiechem. Tym spektaklem teatr Cinema akcentuje zbliżający się jubileusz 35-lecia działalności. No więc początek festiwalu z dużym przytupem. Spektakl do obejrzenia za darmo, ale ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, więc obowiązują zapisy. To już dzisiaj w Hajnówce, ale nie tylko. Sprawdźcie na stronie festiwalu, przedstawienia będą pokazywane na szeroko rozumianym Podlasiu. Być może także blisko Was.
1: Nastaw się na letni chillout.

Switch of the Game, Flamin, Nick Murphy i my na Bittersweetcha będziemy w tym roku. On the Run, Kelela i Dealer, Loli Young jeszcze przed południem.

0: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Bycie mamą to dar. Dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę. Każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Po reklamie.

0: Południe właśnie minęło, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kobietom warszawskiego getta poświęcony jest tegoroczny Marsz Pamięci, który po raz 15 przejdzie dziś ulicami stolicy. Każdego dnia podejmowały ogromny wysiłek, żeby podtrzymać życie w trudnych warunkach w getcie, przypomina Żydowski Instytut Historyczny, który jest organizatorem wydarzenia. Marsz rozpocznie się o 18:00. Ulicami Muranowa przejdzie na skwer imienia Racheli Auerbach. Tutaj na instalacji stworzonej przez Zuzannę Herzberg zawiązane zostaną symboliczne wstążki pamięci. Całe wydarzenie wzbogaci performance wyreżyserowany przez Karolinę Kirsch z udziałem aktorek Teatru Żydowskiego. Scenariusz powstał na podstawie opracowania autorstwa Cecylii Słapakowej. To zapis relacji kilkunastu kobiet żyjących na terenie warszawskiego getta, przechowywany w archiwum Ringelbluma. Marsz w 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców masowej deportacji Żydów z warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince ma upamiętnić tych, których imiona, historie i głosy próbowano wymazać. Objęty został honorowym patronatem prezydenta Warszawy. W pogoni za kulturą raz jeszcze filmowe horyzonty. Wspominaliśmy poprzednio o festiwalu, który jutro zacznie się we Wrocławiu. Jedną z festiwalowych sekcji będzie ta adresowana do młodych widzów i będzie to oczywiście zapowiedź jesiennego wielkiego święta kina dla dzieci i młodzieży. Chodzi o 13 Młode Horyzonty. W programie jest już 170 tytułów, liczne atrakcje familijne, pokazy kinowe w całej Polsce. Jest kino aktorskie, dokumentalne, animowane, premiery z festiwalu w Cannes, Annecy czy z Berlina. Do tego bloki poświęcone twórczości studia Cartoon Salon czy sztuce tańca w sekcji Let's Dance. Głównymi miastami festiwalowymi pozostaną Warszawa i Wrocław, ale Młode Horyzonty będą gościć w tym roku w całej Polsce, a także w internecie. Po więcej informacji już teraz można zaglądać na stronę młodehoryzonty.pl, a festiwal rozpocznie się 25 września. Dzieci i jazz tworzą całkiem udane relacje. Warto zabierać młodych słuchaczy na koncerty jazzowe. W wielu miastach traficie na takie specjalne cykle organizowane z myślą o najmłodszych odbiorcach, a my tym razem zachęcamy do tego, żeby spróbowały festiwalowej atmosfery, na przykład na tegorocznym festiwalu Jazz w Ruinach w Gliwicach i Katowicach.
3: Dzieci do 14 roku życia mają wstęp gratis, po to, żeby właśnie już mogły sobie słuchać. Festiwal jest zadaszony, jakby padało, natomiast jest taka półotwarta właśnie ta inicjatywa, gdzie łatwo można wejść, wyjść bez problemu już. W związku z tym także nawet z dziećmi mamy leżaczki, tam jakieś parasole, jakieś food trucki, więc jakby z tymi dziećmi spokojnie można się szwendać wokół i to jest bardzo fajne, takie przystępne, więc zachęcamy, żeby najmłodszych także zabierać ze sobą.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Piotr Schmidt, jazzman i dyrektor programowy festiwalu. Wydarzenie zacznie się już 31 lipca i obejmie weekendowe koncerty aż do 15 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w GZ.
0: Cała moc chilloutu, także w środowe popołudnie Coldplay, Karate Kid rozpoczną, później m.in. Sam Fender z Eltonem Johnem czy Gin Tonic.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Tym bardziej, że będziemy jak zawsze pięknie grali.

0: 14 minut po 12. Do Japonii będziemy dzisiaj zaglądali co najmniej dwukrotnie. Pierwszy raz teraz, ponieważ w tym momencie wyjazd do Japonii na wakacje jest pomysłem dość ekscentrycznym. Mianowicie służby meteorologiczne po raz pierwszy w Japonii odnotowały wystąpienie, cytuję, okropnie gorących dni, czyli koku shobi. Temperatury w środkowej części kraju przekroczyły wczoraj i dziś barierę 40 stopni, powyżej zera oczywiście. Ten termin został wprowadzony do japońskiego systemu dopiero co, bo w kwietniu. Jest zdefiniowany jako dni, w których maksymalna temperatura wynosi 40 stopni lub więcej. Wcześniej najwyższym stopniem był poziom moshobi, oznaczający dni z temperaturą co najmniej 35 stopni. Ekstremalnie niebezpieczna aura utrzymywała się w wielu regionach, ponad 40 stopni w Kuanie czy Hamamatsu. Te miejscowości znajdują się w gęsto zaludnionym regionie Tokaj. Fala upałów zbiera niestety w Japonii tragiczne żniwo. Kilka osób zmarło, a w Tokio z objawami udaru cieplnego hospitalizowano prawie 300 osób.
1: CZ. Nastaw się na letni chillout.
0: O nas w porównaniu z Japonią zdecydowanie wiosenniej, chociaż drożej. I o tym w CZ za kilkanaście minut.

0: Sam Fender i Elton John, Talk to You, czyli Z w środowe popołudnie. 23 minuty po godzinie 12. Za kilka minut bardzo interesujące badanie dotyczące tego, które miasto na świecie jest tak naprawdę drogie, a które tanie. I jak w tymże zestawieniu odnalazła się Warszawa. Może dodam, że odnalazła się głównie dla warszawiaków dość zaskakująco.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Wizzair Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11. edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami Prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca Radio Chili Z.
18: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole.

0: Słuchajcie, bardzo interesujący raport ranking jakości życia w 70 miastach świata, przygotowany przez Deutsche Bank na podstawie danych Numbeo. To jest największa na świecie baza danych dotyczących kosztów i jakości życia. I cóż z tego rankingu wynika? Najdroższe miasta świata to, i to nie jest niespodzianka, Zurich i Genewa, a za nimi są Tel Awiw, Nowy Jork i San Francisco. Tokio z kolei, obiecałem, że do niego wrócimy, wyróżnia się jako miasto wyjątkowo tanie. Tel Awiw wiedzie prym, jeśli chodzi o ceny posiłków, mediów, samochodów, ubrań, korzystania z siłowni i podstawowego posiłku w popularnej sieci restauracji, jeśli wiecie, co mam na myśli. Za posiłek dla dwóch osób zapłacimy tu tylko z dziebko taniej niż w Zurichu, Nowym Jorku i w Genewie. Ciekawa zmiana dotyczy Japonii, jako się rzekło. W ujęciu siły nabywczej średnich zarobków, przy założeniu, że Stany Zjednoczone to jest 100, japoński poziom cen spadł ze 173 w połowie lat 90. do dzisiaj, wyobraźcie sobie, 60. No i trudno się dziwić, że do Japonii turyści walą drzwiami i oknami, skoro jen jest taki tani. I teraz uwaga. Posiłek dla dwóch osób w Tokio jest tańszy niż w Warszawie czy w Pradze i stanowi tylko około 30% takiego samego posiłku w Nowym Jorku. A propos Warszawy. Warszawa, Praga i Budapeszt nie są już oczywistymi, tanimi alternatywami dla Zachodu. W ciągu 10 lat pensje w Warszawie wzrosły o 120%, a na przykład czynsz za mieszkanie trzypokojowe w tejże Warszawie o prawie 110%. Są to miasta, czyli Warszawa, Praga i Budapeszt, z rosnącymi płacami, to prawda, ale też coraz bardziej zachodnimi kosztami życia. W indeksie jakości życia Warszawa zajmuje miejsce 37. To nie jest zły wynik, ale Praga jest na miejscu 19, Lizbona na 33. Wyprzedzamy Budapeszt, Paryż i Londyn, ale lepiej się żyje w Madrycie, Amsterdamie, Wiedniu, Monachium, Frankfurcie czy w miastach skandynawskich. Warszawa przegrywa elementami jakości życia, które no niestety nie poprawiają się wraz ze wzrostem płac i to nie jest tutaj mój wniosek, tylko wynika to jasno z tego raportu. Jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, Warszawa pozostaje, wyobraźcie sobie, daleko od rynków globalnych. Ma 43. miejscu, ale jest bardzo silna dynamika wzrostu. Tani w Warszawie jest bilet, transport publiczny. Miesięczny bilet kosztuje $29. Najdroższa komunikacja miejska jest w Londynie. Tam jest najdroższy bilet miesięczny na świecie, a najtańszy w Luksemburgu, ponieważ większość transportu publicznego w Luksemburgu kosztuje 0 euro. To w przeliczeniu na złotówki wychodzi 0 złotych. Najwyższe rachunki za media ma Berlin, drugi jest Tel Awiw, Oslo trzecie, Londyn czwarty, ale na 8. miejscu jest Warszawa. Za podstawowe media w Warszawie płacimy prawie $345. Najkosztowniejsze randki na świecie. W Genewie, Zurichu, Tel Awiwie, Oslo i Kopenhadze, ale najtaniej w Indiach, w Delhi czy też w Bombaju. Najdroższy cappuccino jest w Zurichu, kosztuje ponad 7 euro. W Warszawie 4,5 dolara, przepraszam, 7 dolarów, a w Warszawie 4,5 dolara, a najdroższe wino jest w Singapurze, lampka wina kosztuje w Singapurze, wyobraźcie sobie, ponad 23 dolary, podczas gdy w Rzymie na przykład 4. Wniosek. Warszawa przestała być miastem tanim, miastem peryferyjnym, stała się, ale nie stała się miastem zachodnim o wysokiej jakości życia, jest miastem szybkiej konwergencji. Płace rosną, ceny mieszkań i usług rosną, mocno albo równie mocniej, a przewaga kosztowa wobec Zachodu szybko się kurczy. I to są tylko wyimki z tego raportu. Bardzo interesującą, znacznie obszerniejszą analizę tegoż raportu Deutsche Bank znajdziecie w Rzeczpospolitej.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

sprzed ponad 20 lat, a wciąż gra to świetnie. Groove Armada, My Friend w Chili Z na 8 minut przed godziną pierwszą. O 13 jak zawsze garść informacji, w pogoni za kulturą będzie również Pass Perfect. Sięgniemy do znacznie dalszej przeszłości, bo dziś do roku 1968. Tymczasem Pressure, James Vickery i S.G. Lewis.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: trasy 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Po reklamie.

0: Minuta po pierwszej, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na warszawskim Ursynowie jest kino samochodowe. Być może już o tym wiecie, być może je odwiedziliście. Jeśli nie, to oczywiście przypominamy o tym i zachęcamy do takiej wizyty. Dołączyło w tym roku do znanych wam już pewnie kin letnich na sopockim Molo i przy zakopiańskich Krupówkach.
3: To jest taka miła, fajna odmiana tego wszystkiego, co się dzieje w stolicy. Jednak no, samochody dają tą możliwość odbierania dźwięków w niesamowicie komfortowych warunkach i my tutaj dzięki częstotliwości radiowej specjalnie dla kina samochodowego umożliwiamy oglądanie filmów z aut, ale również jest strefa leżaczków, także można przyjechać rowerem, zrobić sobie spacer, jogging. Wszystkich też miłośników i amatorów aut elektrycznych zapraszamy, bo podczas seansów można ładować bezpłatnie swojego elektryka.
2: Mówił w rozmowie z Katarzyną Kozak Paweł Adamski, organizator cyklu. Przypominamy o nim, bo na wielkich ekranach tego kina letniego codziennie traficie na dobry tytuł. Jeśli chodzi o Warszawę, to środa i czwartek. Środa to cykl Made in Poland, czwartek jest kultowy i tak dziś Drogówka, a jutro La La Land. W poniedziałki i wtorki kino letnie gra też w Giżycku. Tutaj jeśli cumujecie właśnie w tym porcie, filmy można oglądać na własnym jachcie. Mycie podłogi, noszenie zakupów albo przygotowywanie obiadu jako temat dla sztuki. Zapraszamy was na wystawę Pasje Kuchenne, która aktualnie jest czynna w warszawskiej Desie Unikum.
4: Dorota Kuźnik nadaje tym pozornie banalnym zajęciom rangę tematu malarskiego, ukazując ich powtarzalność, fizyczny wysiłek i emocjonalny wymiar.
2: Mówi o wystawie Doroty Kuźnik Katarzyna Żebrowska z Desy.
4: Inspiracją dla autorki były zarówno kobiety odnajdujące się w prowadzeniu domu, jak i te, które postrzegają je jako uciążliwy obowiązek.
2: Wystawa w Desie to jest pokaz również premierowy. 12 nowych obrazów prezentowanych jest po raz pierwszy. To m.in. największe w dorobku artystki płótno o wymiarach 200 na 250 cm. Wystawa wpisuje się w kolejną odsłonę programu Sztuka Kobiet. Desa Unikum chce tym cyklem wzmocnić obecność współczesnych artystek w debacie o sztuce i na rynku kolekcjonerskim, a towarzyszący jej program obejmuje m.in. bezpłatne pokazy filmowe na dachu galerii. Po Krakowie można wędrować bez końca i za każdym razem odkrywać coś nowego w zakamarkach wiekowych uliczek i budynków. Do tego zachęca nas w tym roku Muzeum Krakowa, które zaprasza na wakacje z rzeczami. To są specjalne spotkania i spacery pod kierownictwem osób, które o mieście i jego historii wiedzą jeszcze więcej i chętnie się tą wiedzą dzielą. To nie wszystko. Tego lata mamy też dawne brzmienia Krakowa. Taki specjalny cykl koncertów, unikalny program, który przypomina kompozytorów czynnych na dworze na Wawelu w czasach Zygmunta III Wazy, a także pianistów, kompozytorów krakowskich z lat 1800, którzy w swoim czasie byli wiodącymi wykonawcami w Polsce i Europie. Taki koncert dzisiaj, solistką będzie krakowska klawesynistka i pianistka Paulina Tkaczyk. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Krakowa.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: 5 po pierwszej, Elsa na dobry początek 14 godziny dnia, a potem przeniesiemy się w przeszłość zgodnie z zapowiedzią w Past Perfect. Dzisiaj rok 1968.
5: Kinizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Just Perfect.
1: 1968 rok dzisiaj wspominamy. To był rok wielu zmian, przede wszystkim w Europie i na świecie. U nas no też, ale te zmiany nie doprowadziły do no, jakiejś rewolucji kompletnej. Otwarto za to Muzeum Plakatu w Wilanowie, uruchomiono zbiornik w Solinie. Jeżeli teatr może zmienić świat, no to ten spektakl zmienił. Premiera Her na Broadwayu. Wybuchły studenckie protesty w Paryżu i w ogóle w Europie Zachodniej, a w sierpniu wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Na brytyjskiej liście przebojów mieliśmy wtedy na pierwszym miejscu Baby Come Back equals O.C. Smith's Son of the Hickory Hollers Trump. I Pretend Deza O'Connora na miejscu trzecim. Yesterday Has Gone. Świetny numer, ale grałem to niedawno. Cupid's Inspiration. Z takich bardziej znanych może Jumping Jack Flash, Rolling Stones i My Name is Jack Manfreda Mena. Na miejscu 17 doskonale znana piosenka, no ale znacie, znamy, to posłuchajcie. Dzisiaj Mrs. Robinson z filmu Absolvent, przypomnę, z Dustinem Hoffmanem i Anne Bancroft w rolach głównych. Rzecz jest nie tyle o romansie młodego chłopaka i powiedzmy dojrzałej kobiety, a mówiąc najkrócej o pewnego rodzaju kryzysie pokoleniowym, z jakim zmagali się młodzi ludzie. W tym również artyści. Simon z Garfunkelem. Garfunkelem czy Garfunkelem? Garfunkelem wówczas. Jak to dzisiaj zabrzmi? Przypomnijmy sobie.

No jakoś nie chce się zestarzeć. Mrs. Robinson, wspomnienie 1968 roku, co oznacza, że 67 i też będzie to piękne wspomnienie. Jutro mniej więcej o tej samej porze.

0: właścicielka tego pięknego głosu to Rachel Price, Lake Street Dive w Chili Z w środowe popołudnie. 22 minuty po godzinie pierwszej mamy Boy Harsher już za kilka minut. Pytać o konkurs taki popołudniowy? No będzie oczywiście. Za mniej więcej godzinę.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.

0: Spójrzmy w niebo, bo tam gwiazdy będą spadały, że się tak wyrażę, masowo. W tym roku maksimum, które przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, podczas tego maksimum będziemy mieli idealne warunki do obserwacji Perseidów. Księżyc znajdzie się w Nowiu, więc jego blask nie rozświetli nocnego nieba. A co więcej, 12 sierpnia przy zachodzie słońca nastąpi jego zaćmienie. W Polsce widoczne jako częściowe, no więc będzie można w jeden dzień podziwiać aż dwa bardzo atrakcyjne zjawiska astronomiczne. Do zachodu słońca zaćmienia, gdy się ściemni meteory. No i w związku z tym, to już dzisiaj uczulam, w wielu miejscach naszego kraju zostaną zorganizowane pikniki astronomiczne. Warto sprawdzić, co się w naszej okolicy będzie działo. Sprawdzajcie na stronach planetariów, obserwatoriów oraz innych organizacji, które zajmują się popularyzacją astronomii. Perseidy aktywne są od 17 lipca do 24 sierpnia. No i w momencie maksimum, czyli tego 12 sierpnia, o którym wspominałem, osiągają nawet 100 zjawisk na godzinę. Wyobrażacie to sobie? I do ich obserwacji wcale nie potrzeba jakichś przyrządów astronomicznych, wystarczy nieuzbrojone oko, ale trzeba wybrać okolicę, w której lampy nie będą świeciły w oczy najdalej z dala od sztucznego oświetlenia. Zwracam Waszą uwagę, że nie tylko Perseidy, dlatego że również aktywne będą do 31 lipca, wtedy mające maksimum południowe delta Akwarydy, a inny obecnie aktywny rój to są Alfa, Capri, Kornidy i one maksimum mają również około 31 lipca. No więc warto się uzbroić niekoniecznie w lunetę, w oko. Warto wybrać się gdzieś, gdzie nie ma światła miejskiego, które zakłóca obserwację nieba i popatrzeć w te spadające gwiazdy. No i oczywiście koniecznie marzenie chyba musi być podane, prawda? Żeby się spełniło. No to zróbmy sobie listę.
1: Czyli nastaw się na letni chillout.

Lekan i Wildfire w środowe popołudnie. Dlaczego przedpołudnie? Bo za 12 minut godzina druga. Zalia, Piotr Zioła, Nia Smith jeszcze przed 14, a o drugiej oczywiście kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Chillaucie.
1: Na letni chillout.
2: Druga na zegarze, a przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Wybierz sobie premierę, zachęca Warszawski Teatr Druga Strefa. Taki przywilej będą mieli ci, którzy przyjdą do teatru w piątek, 24 lipca. To wtedy widzowie zdecydują, jaki spektakl powstanie w nowym sezonie. A jak? Posłuży do tego specjalna gra. Publiczność wysłucha fragmentów trzech sztuk, ich autorstwo i tytuły nie zostaną ujawnione, a po czytaniach wszyscy zostaną zaproszeni do rozmowy i dalszej gry. Będzie można przekonywać się nawzajem, wymieniać argumenty, no i wspólnie decydować, która historia zasługuje na to, żeby stać się pełnowymiarową premierą, zapowiada Druga Strefa. Wybrany spektakl zadebiutuje w nowym sezonie w Przestrzeni 71, a w czytaniach wezmą udział m.in. Sylwester Biraga, Halina Chrobak, Marzena Trybała i Sebastian Pałka oraz Jakub Snochowski. Wydarzenie jest otwarte, zacznie się o godzinie 19. Powoli poznajemy premiery nowego sezonu teatralnego. Swoje plany ujawnia na przykład Warszawski Teatr Dramatyczny. Na tę scenę powróci Małgorzata Kożuchowska, która debiutowała w Teatrze Dramatycznym w 1994 roku w Człowieku z La Manche. Wraca po ponad 30 latach i w grudniu wcieli się w Ninę Andrycz w spektaklu Nina, Wieczna Królowa w reżyserii Wojciecha Farugi. To ma być tragikomedia łącząca fakty z fikcją. Premiera planowana jest na 4 grudnia. A wcześniej, bo w październiku na scenie dramatycznego zadebiutuje sztuka Fog 2126. Futurystyczny monodram w wykonaniu Anny Karoliny Gorajskiej ma przywołać twórczość Mieczysława Foga w całkiem nowych aranżacjach, ale będzie też podróżą do Warszawy przyszłości. Znamy tytuły, które będą ubiegać się o szafirowe lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W konkursie Perspektywy znalazło się 7 pełnometrażowych debiutów i jeden obraz będący drugim filmem reżysera. To m.in. Czarna Godzina Filipa Bojarskiego, Kalafior Przeznaczenia Anny Urbańczyk ze scenariuszem Emila Miszkowicza Adamowicza, Ma to sens Pawła Podolskiego ze scenariuszem Lin Kucharczyk, czy Miłe kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. Wszystkie tytuły są już na stronie festiwalgdynia.pl, a 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w tym roku rozpocznie się 21 września.
0: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
2: Przez chwilę pomyślałem, że pani Małgorzata Kożuchowska jest za młoda, żeby zagrać Ninę Andrycz. No ale odegnałem tę myśl od siebie. 4 minuty po godzinie 2, konkurs taki popołudniowy przed nami.
0: Chillizet.
1: Nastaw się na letni chillout.

kursie takim popołudniowym. Zestaw nagród jest imponujący. Mam książkę Michała Zabłockiego Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska. To jest obowiązkowa lektura dla nie tylko mieszkańców Śląska, ale także dla miłośników Czech i pasjonatów gór. Dołączam naszą podwójną kompilację Nastaw się na chillout, smyczkę i również w tym tygodniu zestaw filmów z cyklu Ikony kina. Mnóstwo oglądania na letnie wieczory. 321-321-500. Dzwonimy pod ten numer telefonu, chcąc wziąć udział w konkursie. Mamy zawsze trzy kategorie, ale wybieramy tylko jedną. Czytam pytanie zawarte w wybranej kategorii i trzy możliwe odpowiedzi. Zawsze jak jest przestrzeń na to, żeby wspomóc, to oczywiście miły prowadzący wspomaga. Jeżeli pojawia się kłopot, no więc nie widzę żadnych przeciwwskazań. Proszę więc dzwonić. 321-321-500.

0: kurs taki popołudniowy.
1: Łukasz jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Witam.
1: Cześć. Łukasz po raz pierwszy zresztą. Bardzo się cieszę.
2: Bardzo się cieszę.
1: Jakie emocje? Jakieś pozytywne, mam nadzieję?
2: Bardzo pozytywne, ponieważ uwielbiam tą audycję i bardzo się cieszę, że dało mi się dodzwonić, bo nigdy wcześniej nie próbowałem, a teraz stwierdziłem, co tam,
1: raz kozie śmierć. Tak jest. Łukasz, no wiesz najlepiej, że to jest najfajniejszy konkurs w polskim eterze. Jest to konkurs, w którym nie ma przegranych, to jest bardzo fajna zabawa. Konkurs nie jest łatwy, bo tutaj już ustaliliśmy, że łatwe konkursy są opresyjne, a radio nie chce być opresyjne. Polega całość na tym, że mamy trzy pytania, wybierasz tylko jedno. Cała moc nagród na ciebie czeka, w tym książka Michała Zabłockiego, Znikająca kraina, ufając, że lubisz chodzić po górach i lubisz Śląsk.
2: Lubię, pochodzę z, powiedzmy, aktualnego województwa śląskiego, a pierwotnie z województwa bielsko-bielskiego, czyli z Bielska Białej.
1: Śląsk z największej litery możliwej, dokładnie. Dobrze, no to weźmy tego byka za rogi w takim razie. Łukaszu, dzisiaj mam dla ciebie kategorię na P, kategorię czynności i kategorię komary. Wybierasz jedną, czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujesz poprawną.
2: To może kategoria komary.
1: Dobra. Nie wiem, to chyba strasznie jest niekulturalne, jeżeli się kogoś owiek spyta na antenie, ale zaryzykuję.
2: Nie ma problemu. Ja aktualnie mam 48 lat.
1: Dobra, to jest szansa, że możesz znać odpowiedź na to pytanie. Ponieważ będę cię pytał o elektrospiro kontra zanzara. To są środki na komary. Ale to jest także tytuł utworu nagranego w 1983 roku. No i teraz pytam cię, kto ten utwór nagrał. A. Manam, B. Kraftwerk, czy C. Lombard? Elektrospiro kontra zanzara.
2: Brzmi mi to dość podobnie do Kraftwerka.
1: Mhm, to prawda. A kto nagrał?
2: A kto nagrał w takim wypadku? O Boże.
1: Manam czy Lombard? Elektrospiro kontra zanzara.
2: Cóż, muszę przyznać, że z tych trzech jestem fanem Kraftwerku, ale no będę strzelał, że manam.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Jeśli chodzi o Lombard, to z takich trudniejszych tytułów była piosenka, ale chyba nagrana rok później, ile pamiętam, Akuhara, Kraj ze snu. Natomiast Elektrospiro kontra zanzara to jest utwór Manamu. No jako się rzekło, prowadzący wspominał, że w miarę jak jest przestrzeń, to jakoś tak się wspieramy na antenie.
2: Tak, więc to była bardzo, bardzo taka subtelna sugestia. Ale
1: to my z tego, Łukasz, to my z tego słyniemy, z subtelności.
2: Ja wiem, dokładnie.
1: Okej, super. To dzięki za udział w konkursie. W takim razie polecamy się w przyszłości. Sięgnij do tego nagrania, w wolnej chwili oczywiście.
2: Koniecznie. Mhm. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzącego.
1: Pozdrawiam cię, cześć.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Little Dragon, czyli Smoczek Hold On, czyli za 22 minuty po trzeciej. Muramasa z Ericą de Cassier, a także z Bittersweeta Mrozu. To między innymi po w pół do trzeciej.
1: Autopromocja.
2: Off Festival. Między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Po podwójne bilety na 19. edycję Off Festivalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

25 minut do trzeciej. No cóż, to nie są wiadomości, jakich oczekiwalibyśmy podczas wakacji, no ale są jakie są. Na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Z uwagi na wiatr, na wysoką falę, nieczynne są kąpieliska w Międzywodziu, Dziwnowie, Trzęsaczu, Rewalu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie, Dąbkach i w Darłówku. Na Wybrzeżu Pomorskim 40 kąpielisk jest nieczynnych, znaczy obowiązuje na nich zakaz kąpieli. Na Wybrzeżu Bałtyku i na Półwyspie Helskim. No cóż, może ta informacja nie jest tak dotkliwa, ponieważ w tej chwili no nie ma dobrych warunków na Wybrzeżu. Wieje wiatr, niebo jest zachmurzone, temperatura wynosi około

0: 18 stopni Celsjusza. Sytuacja zmienia się z biegiem dnia, więc przed wejściem do wody, nawet tam, gdzie kąpać się można, trzeba sprawdzić oznakowanie na plaży i zawsze, no ale to wiecie, stosować się do poleceń panów i pań ratowników.
1: Chillz, nastaw się na letni chillout.

Ama Louise, Who's to Blame, czyli Z w środowe popołudnie za 11 minut trzecia. Dress and Tie z gośćmi oraz Fie. Słuchajcie, wieki tej piosenki nie było na antenie, więc zróbcie teraz głośniej radio. Rafał Turowski, ja dziękuję i zostawiam was w rękach Alicji Myśliwiec.

0: Gazet. Reklama.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę, a fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wizzer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.

0: Minęła 15. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Opowieść o tym, jak słyszymy, oraz o kluczowej, ale mało znanej roli, jaką w historii muzyki elektronicznej odegrały kobiety, czyli film Sisters with Transistors, będzie można obejrzeć dzisiaj wieczorem w Warszawie w kinie Pod Chmurką na Placu Zabaw nad Wisłą. Reżyserka Liza Rovner mówi, że gdy uświadomiła sobie, jak istotny wkład wniosły kobiety w kształtowanie ścieżki dźwiękowej naszego życia, od razu pomyślała o tym, że musi o tym opowiedzieć. Film zatytułowany Dziewczyny z Transistors, Nieznana historia muzyki elektronicznej, powstał w 2020 roku. Dzisiaj zostanie wyświetlony w ramach cyklu Kino Muzycznego Niepokoju, a także jako zapowiedź tegorocznego festiwalu Hair Dogs. Zapraszamy o 20:30. Wstęp jest wolny. A to będzie święto muzyki i natury. Forest Festival powróci do Sopotu już w ten weekend. Przestrzeń opery leśnej wypełni się dźwiękiem, światłem i energią, a to ze sprawą takich gości jak Lemon, Miłosz, Piotr Zioła czy Katarzyna Nosowska, która występowała na pierwszej edycji festiwalu. Forest Festival to też Secret Stage, gdzie swoją muzykę zaprezentuje Jana Kuto, pianistka, kompozytorka i producentka, która tworzy muzyczne opowieści na styku neoklasyki, ambientu i eterycznej elektroniki. Wszystko to w harmonii z otaczającą operę leśną przyrodą. W sobotę o 20:00 zapraszamy. Big Book Festival powoli odsłania karty i ogłasza kolejną zagraniczną gwiazdę tegorocznego programu. Będzie nią autorka powieści Czy matka nie żyje? Norweska pisarka Vigdis Hjorth. Książka będzie miała polską premierę we wrześniu w przekładzie Katarzyny Tunkiel, a podczas warszawskiego festiwalu jej autorka odpowie na pytania pisarki Miry Marcinów. Bohaterką książki jest malarka, która wraca do porzuconej przed laty rodzinnej Norwegii. Postać matki, z którą artystka poróżniła się kilkadziesiąt lat wcześniej, stoi na drodze do pojednania się ze sobą i wszystkim, co minione, czytamy w zapowiedzi spotkania. Zapraszamy na nie już teraz, choć Big Book Festival będzie miał miejsce we wrześniu. Spotkanie z Vigdis Hjorth 27 września, a duży festiwal czytania potrwa w tym roku od 24 do 27 właśnie.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: To jest prognoza pogody na antenie Chili Z. Dzisiaj na zachodzie, północy i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Może padać, więc parasole wciąż dobrze mieć na podorędziu. Choć teraz w Warszawie wiele słońca, temperaturowo wciąż umiarkowanie, jakieś 20-21 stopni, to nas nie zadowala. Na południu kraju 24 kreski, na północy stopni 20. No, lato wróci, więc spokojnie.
3: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Chili Z.
0: No brawo, wielkie indywidualności w europejskich galeriach. Kalo, Monroe, Kusama. Najgłośniejsze wystawy tego lata. London, Paryż, Kolonia i Wenecja. Tak będziemy dziś podróżować, no ale nie tylko.
1: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chill out.
0: Harry Styles, jakiego nie znacie, Coming Up Roses, to jest nasz sposób na właśnie udaną środę w Chili Z.

Jakie lato nas czeka? No takie lato, którym będziemy się zachwycać. Londyn ogarnęła Fridomania, donoszą media. Dwa tygodnie temu otworzyła się wystawa w Tate Modern poświęcona Fridzie Kahlo. Pokazuje, jak z mało znanej meksykańskiej, totalnie niszowej malarki Frida Kahlo przekształciła się w światowy, kulturowy fenomen. Mamy prezentację obrazów, w których Frida kreowała swój własny styl, swoją własną tożsamość. Są tam autoportrety, do których odwoływała się, analizując swoje dziedzictwo, feminizm, osobiste doświadczenia. Dialogi, które prowadzą obrazy Fridy Kahlo z pracami innych artystów, zresztą między innymi ze słynnym portretem Fridy namalowanym przez jej męża Diego Rivera, z dziełami przedstawicieli wielu innych generacji z różnych krajów. To jest prawdziwa przygoda. Pokaz jest przygotowany we współpracy z Museum of Fine Arts w Houston i uwzględnia upowszechnienie wizerunku malarki w ogóle też w popkulturowych gadżetach. Powiem szczerze, że taki twist, czyli z jednej strony wielka sztuka, jej interpretacja, ale też popkulturowe dziedzictwo, to jest ścieżka interpretacji, która mnie osobiście bardzo odpowiada i nawet powiem wprost, lekko mnie pociąga. Wystawie towarzyszy też niezwykle barwna kampania, która przenosi wizerunek i idee artystki na ulicy Londynu. I są murale, w zasadzie 6 takich wielkoformatowych murali. Kiedy tak sobie o tym czytam, znając twórczość Fridy Kahlo z różnych wcześniejszych prezentacji, to powiem wam zupełnie szczerze, że na liście mojego wakacyjnego must have pojawił się właśnie Londyn i ta wystawa. No cóż, Fridomania ogarnia Wielką Brytanię, no i przekracza granice nie tylko geograficzne.

Need You More i Teddy Swims na antenie Chili Z. Europejskie miasta od lat przyciągają turystów, można doliczyć w milionach, przyciągają historią, architekturą, lokalną kuchnią i w najnowszym zestawieniu przygotowanym przez magazyn Travel and Leisure bardzo wysoko znalazło się Kraków. To miasto pokonało wiele znanych i cenionych kierunków, a najwyżej ocenionym miastem europejskim była Florencja. Zajęła aż 13 miejsce. Czytelnicy docenili renesansowe zabytki, niepowtarzalny klimat, hotele wysokiej klasy i lokalną kuchnię. Potem znalazły się Praga i Salzburg, które uzupełniły podium europejskiego zestawienia. No i cóż, wiecie, no moje związki z Krakowem są znane. Ja bardzo często wracam do Krakowa. Darzę to miasto szczególnym sentymentem, więc tym bardziej się cieszę. Jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na letnią destynację, no to może właśnie Kraków okaże się strzałem w dziesiątkę. Kenya Gray, Someone Else, właśnie tak gramy dla Was po godzinie 15. To jest popołudnie w letnim stylu z Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale! Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
11: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

The Little Mess You Made, czyli taki mały bałagan, który mogłaś zrobić. Dzisiaj środa, dzień, kiedy niektóre instytucje kultury otwierają swoje drzwi i nie proszą nas o bilet. Które? No, w Warszawie dzisiaj zaprasza Zamek Królewski. Bezpłatny wstęp na wystawę stałą, to jest domena tego dnia. A co oprócz i obok tego? No, Muzeum Literatury, Muzeum Plakatów w Wilanowie i Muzeum Andrzeja Struga. Tutaj nie potrzebujemy dzisiaj biletów. A z kolei, jeżeli chodzi o Kraków, to dzisiaj zapraszają wybrane oddziały Muzeum Krakowa, czyli Rynek Podziemny, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Podziemia Nowej Huty. Tam jest limit darmowych wejściówek, dlatego warto sprawdzić, jak to wygląda w danym momencie. A w środę bezpłatnie zwiedzamy też Muzeum Archeologiczne, Pałac Biskupa Erasma Ciołka i Dom Józefa Mehofera. Z kolei w Katowicach Muzeum Śląskie ma darmowe wtorki, a Muzeum Historii Katowic również zaprasza nas we wtorek, więc możecie gdzieś to z tyłu głowy sobie zanotować. A to już Wiktor Waligura i niepewność. Jak działa? No, moi drodzy, w sercu zatrzymuje puls.

Karzeo i Canons na antenie Chili Z. Christopher Nolan i Odyseja to jest temat, o którym cały czas się dyskutuje. Film miał swoją premierę w zeszłym tygodniu, no i teraz pracuje nad wynikami frekwencyjnymi. A jeżeli Odyseja, to oczywiście Matt Damon. No i o czym się mówi? Nie o mitach, nie o przesłaniu kulturowym, nie o drugim i trzecim dnie lub jego braku w tym filmie, ale o metamorfozie. Jak Matt Damon zrobił formę do Odysei, czy to był trening, czy dieta, czy plan? No moi drodzy, nie trenował przez 7 dni w tygodniu, nie próbował zbudować sylwetki, która przypominałaby super bohatera. Przygotowywał się w zaskakująco prosty sposób, zgodnie z wizją reżysera. No i to jest taki przykład, że nie każda filmowa transformacja wymaga ekstremalnych metod, rygorystycznych diet i przeciążania zdrowia. No bo w przypadku Odysei liczyło się nie to, aby wyglądać na najsilniejszego człowieka na ekranie, ale żeby w sposób przekonujący wcielić się w bohatera. Waga aktora to było plus minus 76 kg. Jak sam później przyznał, nie ważył tyle od czasów liceum. No i filmowe metamorfozy często kończą się podobnym efektem, czyli większą masą mięśniową i sylwetką, która robi wrażenie, no ale tym razem postąpiono zupełnie inaczej. Odyseusz nie miał przypominać typów rodem z Marvela. Nie chodziło o bohatera, który wygląda, jakby wyszedł z siłowni, nie przypominającego kulturysty, tak? Bo ta sylwetka miała być wiarygodna, budowana przez lata walki i podróży, a nie przez miesiące spędzona na pompowaniu mięśni. Realizm, mity, Odyseje, Christopher Nolan, czemu nie? Giving it to the love i Aurora to jest nasz sposób na udane popołudnie i z tą muzyką zbliżamy się do godziny 16:00.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
14: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
15: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
16: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: technik Chill Out.
1: To jest radio CZ. Nastaw się na letni Chill Out.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Słońce walczy o władzę nad Polską z chmurami w środę, czyli dzisiaj na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy ostrzegają przed zachmurzeniem i opadami. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północy kraju, przez 22 stopnie w Polsce centralnej, tyle pokazują warszawskie termometry, do 24 stopni na południu kraju, czyli w Katowicach i Krakowie. Ciśnienie na huśtawce, biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w CZ.
3: Pogoda szaleje, a my razem z nią. A co to oznacza? No, chcemy spędzać czas na przykład z książką, na leżaku, na hamaku, w samolocie, w samochodzie, oczywiście jako pasażerowie. No, jaką książkę wybrać? Na przykład bestseller wszechczasów.
0: Nastaw się na letni chillout.
3: Big Pig i Ponytail, właśnie tak otwieramy razem kolejną godzinę w CZ.

wczoraj rozpływałam się nad książką Vincenzo Latronico, a dzisiaj nie książki do samolotu, nie książki, które sprawdzą się idealnie na hamaku, nie takie, które możecie zabrać w podróż, ale taka książka, która okazała się absolutnym hitem bestsellerów. Wręcz można powiedzieć bestsellerem nad bestsellerami. Reprezentanci branży literackiej mówią, że w zasadzie trudno ustalić, jakiej książce należy się ten tytuł najlepiej sprzedającego się dzieła wszechczasów, ale często w tym kontekście mówi się właśnie o Biblii. Szacunki twierdzą, że to są miliardy egzemplarzy wydrukowane na przestrzeni wieków. Została przetłumaczona na tysiące języków, na tysiące dialektów, co dodatkowo wpływa na jej popularność. Jakie to języki, jakie są losy wydawnicze tej najstarszej księgi, jednej z najstarszych ksiąg świata? Znacznie więcej o tym w dziale ciekawostki na chillyz.pl. Gorąco polecam ten tekst waszej uwadze. On naprawdę zatrzymuje uwagę i zachęca do refleksji. Daniel Godson, Zorza i Na dno. Właśnie tak gramy 13 minut po 16. To jest Latos, czyli Z.

0: To jest właśnie radio, czyli Z. Część z Was pokonuje właśnie kolejne kilometry na trasie do Wrocławia. W głowie trwa wielkie odliczanie do pierwszych projekcji 26. edycji Festiwalu Nowe Horyzonty. Ten festiwal startuje już jutro, ale zanim na dobre rozgościmy się w kinowym fotelu, warto pamiętać, czym w tym roku zaskakuje nas Wrocław. Prawie 300 filmów z ponad 90 krajów. No, prawdziwa filmowa uczta. Festiwal zaczyna się już jutro w kinie Nowe Horyzonty w Dolnośląskim Centrum Filmowym i pod gołym niebem na wrocławskim rynku. Filmom będą towarzyszyć wystawy, koncerty, spotkania z twórcami, a także po raz kolejny filmy będzie można oglądać online. Do Wrocławia warto się jednak wybrać. Przyjedzie ponad 500 gościń i gości z całego świata. Wiadomo, że festiwal otwiera tegoroczny laureat Złotej Palmy w Cannes, czyli Fjord Christiana Myungu. Dramat moralno-sądowy. No a później, moi drodzy, później będzie tylko ciekawiej.
1: Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku-Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w Wellness i Spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
1: Po reklamie.

What It Gave Me, to jest właśnie Chilli Z. Gwiazdy weekendowe, do niedawna wynoszone na piedestał, okazuje się, że wcale nie są efektem impulsu. Z badań wynika, że 30% z nas organizuje taki wyjazd z wyprzedzeniem nawet do 3 miesięcy. Spontaniczne decyzje, co to nie, to kompletnie nie leży w naszej naturze. Wstrzemięźliwa spontaniczność, tak lubimy o sobie mówić. No i co się okazuje, że coraz częściej wybieramy

właśnie Polskę. Za granicę niekoniecznie tam chętnie wyjeżdżamy, ale dopiero na dłużej. Budżet około 400 zł na osobę. Jeżeli wychodzimy ponad 600 zł, no to już oczekujemy bardzo wysokiego standardu i najczęściej spotykamy się, no co tu dużo mówić, z rozczarowaniem. Więc umiarkowany optymizm, umiarkowany budżet i spontaniczna wstrzemięźliwość. No kto by pomyślał, że w takich kategoriach niebawem będziemy mówić o wakacjach.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato 2026 zdecydowanie nas nie rozpieszcza. Temperaturowo 21 stopni w Warszawie, 18 na północy kraju, a na południu 23-24. Do takich umiarkowanych temperatur lepiej się przyzwyczaić. Tak będzie co najmniej do końca tygodnia. Potem znów fala ocieplenia. No więc pogoda zmienna, moi drodzy. Parasole przez najbliższe dni mogą się przydać. Jeżeli przyjaśnienia, to tylko przelotne.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Lato w Trinidad.
2: A jeżeli lato, to oczywiście lato koncertowe. Czy istnieje idealny przepis na szczęście? Okazuje się, że tak. Znacznie więcej o tym na chillizet.pl. A ja mam na naszym redakcyjnym biurku bilety na OFF Festival i chętnie się nimi podzielę.
3: Chillizet.
0: Nastaw się na letni chillout.

To jest radio Chili Z. Dobre wiadomości. Po prezentacjach w Amsterdamie i Atenach wystawa Tilda Swinton Ongoing po raz pierwszy zostanie pokazana w Polsce. Od 18 września będzie można oglądać ją w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Mińskiej w postindustrialnej przestrzeni dawnej drukarni Polskiej Agencji Prasowej. No, to jest bardzo ciekawa wystawa, ponieważ to nie jest retrospektywa. Tilda Swinton od początku podkreślała, że nie interesuje jej opowiadanie własnej historii przez rolę czy nagrodę. Chodzi o rodzaj żywego archiwum, o opowieść o twórczych relacjach, które przez ponad 40 lat kształtowały jej artystyczną drogę. Na około 1000 m2 spotykają się więc kino, fotografia, moda, sztuki wizualne, no i prywatne archiwum. Wystawa powstała wokół jej współpracy z artystami genialnymi, którzy przez lata tworzyli z nią filmy i projekty artystyczne. I ta lista również jest imponująca. To Jim Jarmusch, to Derek Jarman, Pedro Almodóvar. Każdy z nich opowiada o Tildzie Swinton swoim własnym językiem. Czy to przez film, czy przez fotografię, dźwięki, kostiumy. No, mam nadzieję, że ta wystawa zrobi na nas kolosalne wrażenie. I też warszawska odsłona wystawy Ongoing będzie pierwszym przedsięwzięciem właśnie w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. Jestem bardzo ciekawa, jak ta przestrzeń będzie współgrała razem z twórczością, z dziełami Tildy Swinton, z efektami jej artystycznych spotkań. A to już Nectar Wood i Naturally. Tak gramy dla Was 12 minut po godzinie 17:00.

0: No Sleep, Play Fleece na antenie Chili Z, 21 minut po godzinie 17. U mamy najlepiej, taki wniosek płynie z badań. Ponad połowa młodych dorosłych w Polsce cały czas mieszka z rodzicami. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że odsetek tak zwanych gniazdowników między 25 a 34 rokiem życia to ponad 50%. No i to jest wynik znacznie wyższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Co tu dużo mówić? Nie chcemy się usamodzielniać. A dlaczego zostajemy w domu? No, zasłaniamy się kłopotami finansowymi i tym, że samodzielność kosztuje. No, ale przecież słuchajcie, jak to? No, kosztowała zawsze.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

Be Alright i Dean Lewis na antenie Chilli Z. No właśnie, ode mnie niespodzianka. Wyobraźcie sobie 3 dni wypełnione muzyką, wypełnione koncertami. 7-9 dzień sierpnia, Katowice, właściwie Katowicki Park Leśny, Dolina Trzech Stawów, a tam oczywiście Off Festival. Ja mam bilety, właściwie karnety. Chętnie się nimi podzielę. O co proszę? O to, żebyście wyjaśnili mi krótko, czym jest dla Was dzisiaj, 22 lipca 2026 roku, off, tak? Co oznacza to słowo off? alicja.myśliwiec@chillyz.pl. W zamian wdzięczam się karnetami na Off Festival. That's you, lucky day. Tak, gramy dla Was właśnie między 17 a 18. To jest nasz sposób na udane lato.

Kasia Sochacka i jej szum na antenie Chili Z, a ja zaczytuję się w waszych odpowiedziach. Oj, robi wrażenie ten OFF Festival w Katowicach. Park Leśny Dolina Trzech Stawów między 7 a 9 sierpnia. A my mamy karnety, którymi zaraz się z kimś podzielę. OFF Festival. Czym jest dzisiaj dla nas OFF? Tym się zajmujemy i powiem wam szczerze, że uśmiecham się bardzo mocno do waszych odpowiedzi, bo to z jednej strony muzyczne marzenia, doznania, których dusza pragnie zaznać. Chcecie poczuć muzykę na własnej skórze. Ja bardzo doceniam takie sensualne podejście. No, do kogo trafią karnety? Obiecuję, dowiecie się więcej tuż po godzinie 18. Dam sobie jeszcze chwilę na lekturę waszych maili. Go Gentle, Robbie Williams, to jest nasz sposób na udane popołudnie w Chili Z.

0: like, you know, you only tell me goodbye when I'm gone, and I'm gonna live forever, so you can't never tell me goodbye. I'm here forever. I'm immortal. I'm a statue.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wakacje w Beskidach z Nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
6: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują? Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
7: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
1: Po reklamie.

0: Zbliżamy się do 18:00. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To jedna z najpopularniejszych oper Mozarta. Była pierwszym wielkim dziełem, które kompozytor napisał po osiedleniu się w Wiedniu. A połączył w niej elementy komedii z głęboką refleksją nad wolnością, godnością i tolerancją. Wplótł fascynację modą na kulturę Orientu i wspaniałe, efektowne arie. Na plenerowe wykonanie opery Uprowadzenie z Seraju, bo to o niej mowa, zapraszamy tego lata do ogrodu Muzeum w Nieborowie. Spektakl będzie grany w sobotę 29 sierpnia o 20:00. Wstęp jest bezpłatny i jest to propozycja Warszawskiego Muzeum Narodowego, które tego lata zaprasza też na specjalne pokazy. To Dzieje cywilizacji w Polsce Matejki w galeriach stałych. W Galerii Sztuki XIX wieku jest duży wybór prac Olgi Boznańskiej oraz Stanisława Wyspiańskiego, a w Galerii Wzornictwa Polskiego czekają na Was meblo-zabawki autorstwa Tomasza Augustyniaka. Do tego jeszcze fotografie z końca XIX i początku XX wieku w gabinecie fotografii. Kino samochodowe na warszawskim Ursynowie dołączyło w tym roku do znanych Wam już pewnie kin letnich na Sopockim Molo i przy zakopiańskich Krupówkach.
3: Samochody dają to możliwość odbierania dźwięków w niesamowicie komfortowych warunkach i my tutaj dzięki częstotliwości radiowej specjalnie dla kina samochodowego umożliwiamy oglądanie filmów z aut, ale również jest strefa leżaczków, także można przyjechać rowerem, zrobić sobie spacer, jogging. Wszystkich też miłośników i amatorów aut elektrycznych zapraszamy, bo podczas seansów można ładować bezpłatnie swojego elektryka.
2: Mówił w rozmowie z Katarzyną Kozak Paweł Adamski, organizator cyklu. Przypominamy o nim, bo na wielkich ekranach tego kina letniego codziennie traficie na dobry tytuł. Jeśli chodzi o Warszawę i kino samochodowe, to tutaj spotykamy się w środę i w czwartki. Środa to cykl Made in Poland, czwartek jest kultowy, dzisiaj Drogówka, jutro La La Land. W poniedziałki i wtorki kino letnie gra w Giżycku. Tutaj, jeśli cumujecie właśnie w tym porcie, film my można oglądać na własnym jachcie, a wszystkie szczegóły znajdziecie na kinoletnie.pl. Dzieci i jazz potrafią się pięknie spotykać. Warto zabierać młodych słuchaczy na koncerty jazzowe, a my tym razem zachęcamy do tego, żeby dzieci spróbowały festiwalowej atmosfery, na przykład na tegorocznym jazzie w ruinach w Gliwicach i Katowicach.
4: Dzieci do 14 roku życia mają wstęp gratis, po to, żeby właśnie już mogły sobie słuchać. Festiwal jest zadaszony, jakby padało, natomiast jest taka półotwarta właśnie ta inicjatywa, gdzie łatwo można wejść, wyjść bez problemu już w związku z tym, także nawet z dziećmi mamy leżaczki, tam jakieś parasole, jakieś food trucki. Spokojnie można się szwendać wokół i to jest bardzo fajne, takie przystępne, więc zachęcamy, żeby najmłodszych także zabierać ze sobą.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Piotr Schmidt, dyrektor programowy Festiwalu Jazz w Ruinach. Na to wydarzenie zapraszamy w tym roku od 31 lipca do 15 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w GIZ.
0: Nasza ulubiona pora roku, bo lato to kino plenerowe, lato to wystawy, lato to seanse pod gwiazdami, lato to czas, kiedy wszystko wolno i niczego nie trzeba, lato to czas, kiedy po prostu bezkarnie można się zatrzymać.
5: Nastaw się na letni chillout.
0: Bad Head na dobre otwarcie tej godziny. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. 3 minuty po 18:00. To jest nasza ostatnia wspólna godzina dzisiaj.

No i właśnie, Off Festival, kto odwiedzi Katowice niebawem, bo w sierpniu będzie bawić się na koncertach, no słuchajcie. Tym razem pytałam, czym jest dla was Off, no i się dowiedziałam. Sam nie mogę się zdecydować, czy Off to dla mnie oryginalny freakowy festiwal, otwarty format fascynacji, czy ogromne festiwalowe FOMO. Otwarty format fascynacji to jest coś, co absolutnie kradnę, przywłaszczam i będę podawać w świat dalej. Mam nadzieję, że Artur nie będzie miał nic przeciwko. Arturze, do ciebie wędruje oczywiście karnet na Off Festival, ale wiecie, bardzo trudno było wybrać, ponieważ wszystkie odpowiedzi, no, łapią za serce. Widać, że kochacie muzykę i że kochacie Off Festival, czy mnie to dziwi w ogóle, ale dobra wiadomość dla pozostałych uczestników naszej dzisiejszej zabawy. Jutro mam kolejny karnet do rozdania, więc po 17 zapraszam was do Chili Z. Będzie więcej tego dobra. Above Me i Leisure, właśnie tak gramy dla was 18 minut po 18, czyli co? Urodziny godziny.

0: aut.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Do hymnu!
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
5: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To jest Radio, czyli Z. Ja nazywam się Alicja Myśliwiec-Konieczna. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Czy mam apetyt na więcej? Oczywiście, że tak. Będziemy to wszystko realizować już jutro. Punktualnie od 15. Dziękuję.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Biedronkę.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wizer, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: video stop.
1: Nastaw się
2: na letni chillout.
1: To jest radio Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: oczama.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
2: Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6+6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwia.